drzwi wyskakną, że mnóstwo pusty nie, zator z nadnich wrata, Krzyw se prawą smiluje, snikar prazny plan, ustające prawa ja, kto wiesz, tam bez kucie.